jest moja delegacja. Ja sam dokaz, kacy chucie, da se może pomóc i może prknąć, spustimy.